na sever i jug i štikle na asfaltu. Mi ljubimo istok i zapad i srce u kamenu. Pravim se da te ne čujem, ko glupa čala sluškuje.